niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

Whoa.

się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę.

Witam Was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam Was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no... epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godzin 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez Ewę Ben, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, to Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze kierunkowskaz, to akurat no powiedzmy pewnego rodzaju quiz, który pozwoli Wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy Waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór szanownym państwom, drogim słuchaczom i wszystkim innym, którzy zgromadzili się tak tłumnie przy naszych odtwarzaczach dźwięku, czyli waszych komputerach lub głośnikach. Radio Nowinki się z wami wita serdecznie, a po tej stronie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj czwartek, w związku z tym zapraszam do wysłuchania kolejnej odsłony inżynierskich historii. Tym razem mam zamiar przerzucić się troszeczkę do starożytności, moi drodzy, bo no cóż, jak się to czasami zdarza, czasami no człowiek doznaje pewnego głębokiego wstrząsu emocjonalnego. Tak mi się również zdarzyło.

tak wstrząs emocjonalny, to chyba dobre określenie. W jednym z ostatnich programów przygotowywałem materiał i zrobiłem dla Was program, w którym mówiłem o urządzeniu Zenity Hiry. Urządzeniu, które zostało znalezione, no powiedzmy, w początkach XX wieku, w jednym, a w zasadzie obok jednego z wraków starogreckich, starożytnych okrętów koło małej wyspy. I w zasadzie po kilku latach nikt się tym nie interesował, dopiero później zaczęto się temu przyglądać. Znaczy, chodziło głównie o to, że był to kawałek, no powiedzmy jakaś bryła, która no, była brązowa, znaczy wykonana z brązu i nie tylko. Natomiast właśnie po kilku latach kustosz Muzeum Greckiego, przyglądając się tego, zaczął dostrzegać na tym elementy konstrukcyjne, to znaczy przekładnie, koła zębate i tak dalej, no co stanowiło w tym momencie niesamowitą sprawę, no bo kto to widział, żeby w starożytności były koła zębate? W związku z tym padło pierwsza propozycja, że będzie to ni mniej, ni więcej, tylko jakiś no, nabytek, który wylądował na dnie obok wspomnianego wraku. Właśnie już w okresie późniejszym, kiedy tego typu technologia nie powinna nikogo dziwić. No ale nie, moi drodzy. Zaczęto się przyglądać temu urządzeniu, no i stopniowo zaczęto dochodzić do wniosku, że po kolejnych prześwietleniach, różnych meandrach, badania, które trwały najpierw kilkanaście, kilkadziesiąt, później były robione na nowo, innej strony, no w każdym razie po bez mała 80-90 latach przymiarek i rozmyśleń nad tym, w zasadzie chyba nawet po ponad 100 latach udało się zbudować replikę tego urządzenia, znaczy może nie do końca replikę w sensie jeden do jednego, ale replikę działającego urządzenia, troszeczkę wirtualnie, ale to nie zmienia faktu, że wzbudziło to duże zainteresowanie. No co więcej, w ramach tych badań stwierdzono, że ni mniej, ni więcej, ale ten układ pochodzi ze starożytności, moi drodzy, i to jeszcze z okresu powiedzmy przełomu najprawdopodobniej pierwszego wieku przed naszą erą, albo troszeczkę późniejszy. No i właśnie przygotowując materiał o tym urządzeniu, no zacząłem się natykać na kilka niezwykle interesujących wskazówek, czy pytań, czy stwierdzeń, które podsunęły mi pomysł, aby ten wątek starożytności troszeczkę posunąć dalej.

wątek starożytności, to może źle zabrzmiało, no ale od strony technicznej to parę razy odwoływałem się akurat do takich wątków. Niemniej, no chciałem podkreślić, że jakoś tak się układało, znaczy ja akurat miałem zawsze takie przeświadczenie, że ta inżynierska wiedza, technika, no to przede wszystkim Rzym, moi drodzy. Rzym, który no czerpnął troszeczkę z kultury greckiej, trochę szczerpnął z kultur innych narodów, że tak to określę, no ale przy okazji je podbijał. No i tak dochodzimy do kwestii związanej z tym wszystkim. Wychodzi na to, że jak zacząłem się temu przyglądać, to były różne zapiski i tak dalej, i w pewnym momencie rzuciło mi się w oczy tytuł. Tytuł artykułu, który brzmiał: Grecy, starożytni Grecy w V wieku naszej ery wylądowali na Księżycu. No, troszeczkę uznałem, że jest to przesada, no ale jak zacząłem się bliżej z tym zapoznawać, no wyszło na to, że nie jest to akurat takie bezsensowne.

No, jeżeli zaczniecie się dopytywać, co akurat przesądziło, że od tej bezsensowności zacząłem się, że tak powiem, odstręczać czy odsuwać, to odpowiem wprost, bo generalnie było to stwierdzenie akurat autora, który powoływał się na pewne ściśle określone wskazania. Otóż nie tak dawno w sumie, w momencie, kiedy został prześwietlony pewien tekst, na którym, w zasadzie nie, przepraszam, tekst to jest źle powiedziane, kartka, czy karta, na której była zapisana modlitwa, pochodząca z Bizancjum, ewentualnie jednego z klasztorów będących na Półwyspie Bałkańskim, okazało się, że pod tekstem tej modlitwy jest ukryty fragment zapisków dotyczących jednego z greckich matematyków. No i wyszło na to, że, czy konstruktorów, wyszło na to, że były tam tezy zbliżone, że tak powiem, do równań Leibnica, ale i nie tylko, bo paru innych można by się było doszukać. Oczywiście tu chodzi o pewne relacje, które mogą akurat budzić pewne kontrowersje. Natomiast idea oczywiście temu przyświecająca była właśnie ku temu nastawiona. A to oznacza, że autor wysunął wniosek dalej. Jeżeli od powstania równań Bernoulliego, tego typu notowań i tak dalej, mamy ni mniej, ni więcej, tylko około 500 lat do tego, żeby dolecieć na Księżyc, licząc tak w erze współczesnej, wtedy mniej więcej Amerykanie tam dotarli. Przypominam, że od 50 lat żeśmy tam nie byli. W każdym razie, licząc w ten sposób i wychodząc od momentu, że jak się okazuje, w granicach III wieku przed naszą erą nastąpił niesamowity rozwój nauk technicznych, medycznych, czy w ogóle generalnie różnego typu kulturoznawstwa, działalności edukacyjnej czy myślowej oczywiście. Może nie bójmy się tego słowa rewolucji przemysłowej, w jakimś stopniu też chyba można by tak powiedzieć. Ten tytuł akurat tutaj jest nie bez kozery. To jeżeli byśmy do tego momentu doliczyli te 500 lat, okazuje się, że faktycznie w granicach III-IV wieku naszej ery moglibyśmy się spodziewać ni mniej, ni więcej tylko lotu Greków na Księżyc.

No, lot na Księżyc to może trochę daleka perspektywa, ale przejdźmy może do rzeczy, które są tutaj najistotniejsze. No bo tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że to właśnie Rzymianie byli akurat tymi prekursorami, którzy stworzyli ni mniej, ni więcej, tylko właśnie niesamowite rzeczy. Tam akurat się budowało, tam się tworzyło i tak dalej, ale nie. To nie chodziło o kwestii, że tak powiem, superbetonu, o którym mówiłem w jednym z programów. Nie chodziło również o pompy strażackie, które też się gdzieś tam przewijały, a które to, jak się okazuje, miały swój zmysł teoretyczny też w III wieku. I to dosyć precyzyjnie, bo w greckiej Aleksandrii, moi drodzy, nie chodzi również o kwestię konstruowania coraz bardziej doskonałych wersji uzbrojenia, no bo to w jakimś stopniu też było zaczerpnięte od Greków. Jednym słowem, moi drodzy, a przynajmniej od strony obliczeniowej, jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, o której można powiedzieć jednoznacznie. Zapomnieliśmy o wielu rzeczach, które się wtedy w Grecji zdarzyły. Dość powiedzieć jeszcze chyba o jednej kwestii, ale o tym za chwilę.

Właśnie. Ta jedna kwestia, o której należałoby powiedzieć, to jest to, że de facto ten przyrost kultury, że tak powiem, technicznej i nie tylko, ukierunkowany w III wieku przed naszą erą, wynika ono z wielu rzeczy i co więcej ugruntowany był w jakimś stopniu w kilku ośrodkach. Głównym takim ośrodkiem była oczywiście Aleksandria, miasto niesamowite, założone przez Aleksandra Wielkiego nad brzegiem Morza Śródziemnego, u ujścia Nilu. No i cóż można powiedzieć, miasto, które kojarzymy przede wszystkim z zaginionego cudu starożytności, czyli latarni morskiej Faros, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. W podstawie tej latarni były pomieszczenia, które były wykorzystywane w sposób no nietuzinkowy, bo tam znajdowała się ni mniej, ni więcej, tylko wielka biblioteka aleksandryjska. Biblioteka, która gromadziła prace największych umysłów starożytności, umysłów, które stworzyły podwaliny, no chyba, nie bójmy się tego słowa, podwaliny naszej współczesnej nauki. Aczkolwiek najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że te podwaliny nie są takie oczywiste. Zresztą dlaczego tak się stało, będę na pewno wspominał w jednym z kolejnych programów, no bo ten wątek wymaga oczywiście dłuższego rozumowania i dłuższego przemyślenia tematu. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie ta biblioteka miała jeszcze jedną niesamowitą funkcję.

Jaka to niezwykła funkcja? W sumie to żadna niezwykła funkcja, no bo biblioteka ma służyć zbieraniu książek, ma służyć zbieraniu informacji pisanej, którą można po jakimś czasie wykorzystać. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego związku przyczynowo-skutkowego. Otóż po tym bujnym rozkwicie nauki w III wieku przed naszą erą, później nastąpił zastój, wręcz regres, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast też trzeba by wspomnieć o jednej kluczowej sprawie. Niejako w okolicach II wieku już naszej ery część z tych osiągnięć została właśnie dzięki zapiskom zachowanym w Bibliotece Aleksandryjskiej i nie tylko tamtej bibliotece odtworzona, wróczono do nich, aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, że były to sprawy nie zawsze, że tak powiem, rozwijane, bo odtworzono niejako wiedzę, natomiast no już z rozwojem, że tak powiem, myśli związanej z tą wiedzą, no troszeczkę gorzej było. W kolejnych wiekach natomiast nastąpiło coś, co nazywamy ciemnotą średniowiecza, bo ta wiedza stopniowo była zapominana. No i w ten sposób dochodzimy do kwestii, którą chciałem chyba najbardziej podkreślić i poruszyć w tym wszystkim. Ta historia trwa w sumie nadal, no bo my z tej wiedzy oczywiście czerpaliśmy pełnymi garściami, nawet jeżeli o tym nie wiedzieliśmy. Natomiast jak to się stało, dlaczego i z czego wynikało, o tym na pewno wrócimy w następnych programach.

tak jak mówiłem, do kwestii tych osiągnięć starożytności wrócimy jeszcze. Natomiast dzisiaj jest już ten moment, kiedy należy się przekierować, że tak powiem, w innym kierunku, czyli po prostu zakończyć dzisiejszy program. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak. A oczywiście zapraszam jutro na poranek w Nowinkach, to o godzinie 9 wieczorem na Dźwięki Wątpliwej Jakości, Inżynierskie Historie. A dzisiaj mówimy już do usłyszenia i cześć.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

dół. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi

Witam Was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam Was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez Ewę Ben, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lechianerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze, kierunkowskaz to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli Wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy Waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Texas.

portfel font, byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

siłę spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godziny 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie z

Sobotnie to, uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra, Nosowska, Błażej Król, byłaś sercabiciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez Ewę Ben, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, solo act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, moja krew, to ja, twoja krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze, kierunkowskaz to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy waszym zainteresowaniom, a drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikam przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy, mimo wakacyjnego czasu, oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do waszej dyspozycji. W weekend z kolei, poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia, możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór szanownym państwom, drogim słuchaczom i wszystkim innym, którzy zgromadzili się tak tłumnie przy naszych odtwarzaczach dźwięku, czyli waszych komputerach lub głośnikach. Radio Nowinki się z wami wita serdecznie, a po tej stronie Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj czwartek, w związku z tym zapraszam do wysłuchania kolejnej odsłony inżynierskich historii. Tym razem mam zamiar przerzucić się troszeczkę do starożytności, moi drodzy, bo no cóż, jak się to czasami zdarza, czasami no człowiek doznaje pewnego głębokiego wstrząsu emocjonalnego. Tak mi się również zdarzyło.

wstrząs emocjonalny, to chyba dobre określenie. W jednym z ostatnich programów przygotowywałem materiał i zrobiłem dla Was program, w którym mówiłem o urządzeniu Zenity Hiry. Urządzeniu, które zostało znalezione, no powiedzmy, w początkach XX wieku, w jednym, a w zasadzie obok jednego z wraków starogreckich, starożytnych okrętów koło małej wyspy. I w zasadzie po kilku latach nikt się tym nie interesował, dopiero później zaczęto się temu przyglądać. Znaczy, chodziło głównie o to, że był to kawałek, no powiedzmy jakaś bryła, która no, była brązowa, znaczy wykonana z brązu i nie tylko. Natomiast właśnie po kilku latach kustosz Muzeum Greckiego, przyglądając się tego, zaczął dostrzegać na tym elementy konstrukcyjne, to znaczy przekładnie, koła zębate i tak dalej, no co stanowiło w tym momencie niesamowitą sprawę, no bo kto to widział, żeby w starożytności były koła zębate? W związku z tym padło pierwsza propozycja, że będzie to ni mniej, ni więcej, tylko jakiś no, nabytek, który wylądował na dnie obok wspomnianego wraku. Właśnie już w okresie późniejszym, kiedy tego typu technologia nie powinna nikogo dziwić. No ale nie, moi drodzy. Zaczęto się przyglądać temu urządzeniu, no i stopniowo zaczęto dochodzić do wniosku, że po kolejnych prześwietleniach, różnych meandrach, badania, które trwały najpierw kilkanaście, kilkadziesiąt, później były robione na nowo innej strony, no w każdym razie po bez mała 80-90 latach przymiarek i rozmyśleń nad tym, w zasadzie chyba nawet po ponad 100 latach udało się zbudować replikę tego urządzenia, znaczy może nie do końca replikę w sensie jeden do jednego, ale replikę działającego urządzenia, troszeczkę wirtualnie, ale to nie zmienia faktu, że wzbudziło to duże zainteresowanie. No co więcej, w ramach tych badań stwierdzono, że ni mniej, ni więcej, ale ten układ pochodzi ze starożytności, moi drodzy, i to jeszcze z okresu powiedzmy przełomu najprawdopodobniej pierwszego wieku przed naszą erą, albo troszeczkę późniejszy. No i właśnie przygotowując materiał o tym urządzeniu, no zacząłem się natykać na kilka niezwykle interesujących wskazówek, czy pytań, czy stwierdzeń, które podsunęły mi pomysł, aby ten wątek starożytności troszeczkę posunąć dalej.

wątek starożytności, to może źle zabrzmiało, no ale od strony technicznej to parę razy odwoływałem się akurat do takich wątków. Niemniej, no chciałem podkreślić, że jakoś tak się układało, znaczy ja akurat miałem zawsze takie przeświadczenie, że ta inżynierska wiedza, technika, no to przede wszystkim Rzym, moi drodzy. Rzym, który no czerpnął troszeczkę z kultury greckiej, trochę szczerpną z kultur innych narodów, że tak to określę, no ale przy okazji je podbijał. No i tak dochodzimy do kwestii związanej z tym wszystkim. Wychodzi na to, że jak zacząłem się temu przyglądać, to były różne zapiski i tak dalej, i w pewnym momencie rzuciło mi się w oczy tytuł. Tytuł artykułu, który brzmiał: Grecy, starożytni Grecy w V wieku naszej ery wylądowali na Księżycu. No, troszeczkę uznałem, że jest to przesada, no ale jak zacząłem się bliżej z tym zapoznawać, no wyszło na to, że nie jest to akurat takie bezsensowne.

No, jeżeli zaczniecie się dopytywać, co akurat przesądziło, że od tej bezsensowności zacząłem się, że tak powiem, odstręczać czy odsuwać, to odpowiem wprost, bo generalnie było to stwierdzenie akurat autora, który powoływał się na pewne ściśle określone wskazania. Otóż nie tak dawno w sumie, w momencie, kiedy został prześwietlony pewien tekst, na którym, w zasadzie nie, przepraszam, tekst to jest źle powiedziane, kartka, czy karta, na której była zapisana modlitwa, pochodząca z Bizancjum, ewentualnie jednego z klasztorów będących na Półwyspie Bałkańskim, okazało się, że pod tekstem tej modlitwy jest ukryty fragment zapisków dotyczących jednego z greckich matematyków. No i wyszło na to, że, czy konstruktorów, wyszło na to, że były tam tezy zbliżone, że tak powiem, do równań Leibnica, ale i nie tylko, bo paru innych można by się było doszukać. Oczywiście tu chodzi o pewne relacje, które mogą akurat budzić pewne kontrowersje. Natomiast idea oczywiście temu przyświecająca była właśnie ku temu nastawiona. A to oznacza, że autor wysunął wniosek dalej, jeżeli od powstania równań Bernoulliego, tego typu notowań i tak dalej, mamy ni mniej, ni więcej, tylko około 500 lat do tego, żeby dolecieć na Księżyc, licząc tak w erze współczesnej, wtedy mniej więcej Amerykanie tam dotarli. Przypominam, że od 50 lat żeśmy tam nie byli. W każdym razie, licząc w ten sposób i wychodząc od momentu, że jak się okazuje, w granicach III wieku przed naszą erą nastąpił niesamowity rozwój nauk technicznych, medycznych, czy w ogóle generalnie różnego typu kulturoznawstwa, działalności edukacyjnej czy myślowej oczywiście, może nie bójmy się tego słowa, rewolucji przemysłowej, w jakimś stopniu też chyba można by tak powiedzieć. Ten tytuł akurat tutaj jest nie bez kozery. To jeżeli byśmy do tego momentu doliczyli te 500 lat, okazuje się, że faktycznie w granicach III-IV wieku naszej ery moglibyśmy się spodziewać ni mniej, ni więcej tylko lotu Greków na Księżyc.

No, lot na Księżyc to może trochę daleka perspektywa, ale przejdźmy może do rzeczy, które są tutaj najistotniejsze. No bo tak jak powiedziałem, wydawałoby się, że to właśnie Rzymianie byli akurat tymi prekursorami, którzy stworzyli ni mniej, ni więcej, tylko właśnie niesamowite rzeczy. Tam akurat się budowało, tam się tworzyło i tak dalej, ale nie. To nie chodziło o kwestii, że tak powiem, superbetonu, o którym mówiłem w jednym z programów. Nie chodziło również o pompy strażackie, które też się gdzieś tam przewijały, a które to, jak się okazuje, miały swój zmysł teoretyczny też w III wieku. I to dosyć precyzyjnie, bo w greckiej Aleksandrii, moi drodzy. Nie chodzi również o kwestię konstruowania coraz bardziej doskonałych wersji uzbrojenia, no bo to w jakimś stopniu też było zaczerpnięte od Greków. Jednym słowem, moi drodzy, a przynajmniej od strony obliczeniowej, jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, o której można powiedzieć jednoznacznie. Zapomnieliśmy o wielu rzeczach, które się wtedy w Grecji zdarzyły. Dość powiedzieć jeszcze chyba o jednej kwestii, ale o tym za chwilę.

0: Come on and let me out.
1: Właśnie, ta jedna kwestia, o której należałoby powiedzieć, to jest to, że de facto ten przyrost kultury, że tak powiem, technicznej i nie tylko, ukierunkowany w III wieku przed naszą erą, wynika ono z wielu rzeczy i co więcej ugruntowany był w jakimś stopniu w kilku ośrodkach. Głównym takim ośrodkiem była oczywiście Aleksandria, miasto niesamowite założone przez Aleksandra Wielkiego nad brzegiem Morza Śródziemnego u ujścia Nilu. No i cóż można powiedzieć, miasto, które kojarzymy przede wszystkim z zaginionego cudu starożytności, czyli latarni morskiej Faros, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. W podstawie tej latarni były pomieszczenia, które były wykorzystywane w sposób no nietuzinkowy, bo tam znajdowała się ni mniej, ni więcej, tylko Wielka Biblioteka Aleksandryjska. Biblioteka, która gromadziła prace największych umysłów starożytności, umysłów, które stworzyły podwaliny, no chyba, nie bójmy się tego słowa, podwaliny naszej współczesnej nauki, aczkolwiek najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że te podwaliny nie są takie oczywiste. Zresztą dlaczego tak się stało, będę na pewno wspominał w jednym z kolejnych programów, no bo ten wątek wymaga oczywiście dłuższego rozumowania i dłuższego przemyślenia tematu. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie ta biblioteka miała jeszcze jedną niesamowitą funkcję.

najbardziej podkreślić i poruszyć tym wszystkim. Ta historia trwa w sumie nadal, no bo my z tej wiedzy oczywiście czerpaliśmy pełnymi garściami, nawet jeżeli o tym nie wiedzieliśmy. Natomiast jak to się stało, dlaczego i z czego wynikało, o tym na pewno wrócimy w następnych programach.

tak jak mówiłem, do kwestii tych osiągnięć starożytności wrócimy jeszcze. Natomiast dzisiaj jest już ten moment, kiedy należy się przekierować, że tak powiem, w innym kierunku, czyli po prostu zakończyć dzisiejszy program. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak. A oczywiście zapraszam jutro na poranek w Nowinkach, to o godzinie 9 wieczorem na Dźwięki Wątpliwej Jakości, Inżynierskie Historie. A dzisiaj mówimy już do usłyszenia i cześć.

Witam was serdecznie w pierwszym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. A skoro tak, no to muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu obchodzimy no całą masę okazji do świętowania, bo po pierwsze dzisiaj mamy na przykład, a w zasadzie w tym tygodniu, imieniny Dominika Prokopa, ale także Kasjana Oswalda, dodatkowo jeszcze możemy świętować imieniny Jakuba, Oktawiana i Sławy. A jeżeli by tego było brało, to jeszcze Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. To są selenizanci, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje święto. Dodam jeszcze, że dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu oczywiście, to między innymi obchodzimy Dzień Bielizny. Na plaży może nieprzydatne, Dzień Świeżego Oddechu w każdym miejscu i czasie się przydać może. No a poza tym Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jak na wakacje, idealne święto. A jeżeli chodzi o zaproszenia kinowe, to zapraszam was do obejrzenia filmu Odyseja Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. A generalnie oczywiście jest to nowa adaptacja opowiadania w zasadzie mitu homerowskiego, który dotrwał do naszych czasów. A opowiada o tym, jak to Odyseusz, wracając z wojny trojańskiej, no nie może do końca trafić do swojego domu. A skoro tak, no to dorzucę, że film oczywiście, no, epicki wręcz chyba jest, tak trzeba to powiedzieć. A dodatkowo obejrzeć go możecie w multikinie, no najlepiej w granicach godzin 17.30, 18.20. Raz, że to jeszcze załapiecie się na trochę klimatyzowanego pomieszczenia w godzinach upału, a dwa, będzie to już pewnie troszeczkę po waszej pracy. Skoro tak, no to zapraszam na Odyseję, moi drodzy, warto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że dobrą propozycją na ten tydzień będzie męskie granie w Krakowie, moi drodzy, bo w piątek i sobotę na terenie Muzeum Lotnictwa, czyli na lotnisku w Czyżynach, odbędzie się koncert, a w zasadzie koncerty męskiego grania. Jeżeli chodzi o szczegóły, to będzie Ralf Kamiński, Kacperczyk, Myslowic i Wiktor Dyduła na scenie głównej w piątek, Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, Kosmonauci i Piotr Odoszewski na scenie Z. A jeżeli chodzi o granie sobotnie, to uwaga, uwaga, męskie granie orkiestra Nosowska, Błażej Król, Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, a to będzie odtworzone przez EWBN, Ofelię, Igora Herbuta, Piotra Zioła i Wiktora Waligurę, a dodatkowo jeszcze Cinnamon Gum. Natomiast jeżeli chodzi o scenę Z, to Edyta Bartosiewicz, Solo Act, Lech Janerka, MGX, Jarocin, Moja Krew, To ja, Twoja Krew, Matylda i Łukasiewicz, Martyna Baranowska. To są akurat propozycje koncertów męskiego grania, które, przypominam, rozegrają się w piątek i sobotę 7 i 8 sierpnia.

No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająca rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda oczywiście część miejsc już jest pozajmowana, no bo ciężko, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, że sierpień mamy. Ale przypominam, że odbywają się kolejne tury rekrutacyjne, a to oznacza, że ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 14 i 17 września. A to oznacza, moi drodzy, że jakby co do czego, możecie wejść jeszcze na stronę główną Politechniki Krakowskiej, tam kliknąć przycisk, jeżeli chodzi o kierunki, to akurat będzie możliwość sprawdzenia. No i przede wszystkim jeszcze dwie aplikacje, które mogą się odkazać na wyraz pomocne. Po pierwsze, kierunkowskaz to akurat, no powiedzmy, pewnego rodzaju quiz, który pozwoli Wam stwierdzić, który kierunek jest najbliższy Waszym zainteresowaniom. A drugi to kalkulator, czyli obliczenie swoich możliwości rekrutacyjnych, czyli punkty, które do rekrutacji są potrzebne. Ale nie zmienia to faktu, że zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, która jest jedną z ciekawszych uczelni w Krakowie. I towarzysko, i naukowo oczywiście też. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a po raz kolejny podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my ze swej strony gwarantujemy mimo wakacyjnego czasu oczywiście ciągłość programów, a muzyka i programy autorskie są na okrągło. Podpowiem, że poranki o godzinie 9, a wieczorne programy o godzinie 20 i 21 to akurat do Waszej dyspozycji. W weekend z kolei, poza powtórkami programów wieczornych z mijającego tygodnia, możecie również wysłuchać materiałów informacyjnych o godzinie 17 i z naszej odkurzonej to będzie o godzinie 20 w sobotę. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.